yes kabisa. Eh bwana mezemte mezemte. Ibaita Radio 10 Jenichi. Mwanya ni kabisa twimanukira. Ewa ni gikombe cy'isi bimeze bite. Uri hehe wowe uherereye he? Je ndi arani ruberwa. Nibere kugishushu. Uri Radio 10. Ewa na kabisa match Argentina ndetse na Cup 1. Ayo uje kuba ukurikira 5 kwa 5. Arena konshimira mwenye the coach. Ewa na barinyonza Eri. Ndetse na Cedro Maestro kabisa. Wagenda gabatubwira uko peno peno za Misiri ndetse na Australia bigenze. Achira wowe igikombe cy'isi twaje. Ewana nkwakire ku murongo wa telefone umbwira nimba. Ewana kabisa iyi ngoma yageza huri muri quartier. Ewana umbwira nimba koko aka kananga twinjiranye kakugezeho neza. Ewana kabisa ije ni kinina kokanya.